Asimenka upompo ubekọ wo de oma o. Was is sky? Oye de ubekọ. Wasibu ache mi pompo da ache mi mesu bekọ. Wasia da for the doors wo fi apa. Ah. Ayun baba fi on dia se. Abono numa pa hu sima ma akuma ko. Atana ne wo. Dia sanso pepe po fi a.